0: inakwana oni ambanana connect
1: hello hello 7790 yawa kawa ta tace allura za ta tafi har kwakwalwa ta shin ga hakan gaskiya ne
0: oni ambanana connect
1: ehe to ina kasuwa sai yar uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 133400
3: Kwani ambanana connect kubi wanda ya san hanya

0: Inakwana, oni ambana na connect.
1: Hello, hello, 7790. Yawa, kawata tuche alura zata tafi har kwakwalwata. Shin ga hakan gaskiya ne?
0: Oni ambana na connect.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai ya uwar matar makwabcina tace, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su.
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyinku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 133400
3: a yau. Kwani ambanana connect ku bi wanda ya san hanya.